zewnątrz leci miękki jak kacany. Z pięciu wieżowców dzieje się wola Boża. Chcesz jeszcze pożyć, to nie wychodź wieczorem bez noża. Co drugi jest na nosie, na fecie, nie na koksie. Popatrz na niego, od tygodnia nie zamyka oczu. Ostatnie numery, moralne przestępstwa.

W naszym kraju społeczniaki pomagają, stróżą prawa, wybierają, wygrzeszają. Na moje osiedle stoję z podniesioną panią. HWDB, zostałem dobrze wychowany. 997, Legnicy, wróg numer 1. Lubimy za zdrowie tych, którzy siedzą. 100 tysięcy serc, jedna idea, to dla mnie zaszczyt. LCA, zajebiście wychowany miast.